Thank you.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609, 2609

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego kąt pełny ma akurat 360 stopni, a nie na przykład 100, co byłoby może bardziej intuicyjne? Początków tego podziału należy szukać u starożytnych Babilończyków w okolicach 2400 roku przed naszą erą. W starożytnych społecznościach matematyka wiązała się z próbą usystematyzowania wiedzy z danego zagadnienia. U Babilończyków chodziło o mapę gwiazd widocznych na niebie. Wiele wydarzeń czy zjawisk wiązano wówczas z konkretnym układem gwiazd, a żeby móc je w miarę przewidzieć, Babilończycy podzielili pełny okrąg na 360 stopni, co w przybliżeniu odpowiada 365 dniom w roku, po upływie których pozycja gwiazd wracała do punktu wyjściowego, czyli zataczała koło. Kolejną kwestią jest to, że system liczbowy Babilończyków nie był dziesiętny, tylko sześćdziesiątkowy. Opierał się na liczbie 60. To z kolei może wynikać z niezwykłych właściwości sześćdziesiątki, która jest podzielna zarówno przez 2, jak i 3, a zwielokrotniona daje nam właśnie 360, które podzielone przez aż 24 dzielniki da nam okrągłe wyniki bez ułamków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mirny, miasto z jedną z największych dziur w ziemi na świecie. Spekulacje o możliwym występowaniu na wschodniej Syberii diamentów pojawiły się w latach 30. XX wieku. Po 1945 roku blokowano ZSRR możliwość kupowania za granicą diamentów do celów przemysłowych, dlatego władze kraju poleciły zbadać możliwość uruchomienia wydobycia we własnym państwie. Dokładne badania geologiczne zostały rozpoczęte w roku 1947 i trwały kilka lat. Wydobycie rozpoczęto w roku 1957 metodą odkrywkową. W latach największej eksploatacji w kopalni wydobywano diamenty o masie ponad 2 milionów karatów rocznie, przy czym nie zużywano całego wydobycia do celów przemysłowych. Część produkcji była sprzedawana jako kamienie ozdobne, a zyski z tego tytułu wynosiły około 600 milionów dolarów rocznie. Największy diament o masie 342,5 karata wydobyto w tej kopalni w grudniu 1980 roku. Po upadku ZSRR kopalnia przeszła w ręce prywatnego przedsiębiorstwa. Kopalnię jako odkrywkową przestano wykorzystywać w 2004 roku. Do 2011 roku w okolicach kopalni drążono chodniki, dochodząc do głębokości 1220 metrów. W 2011 roku kopalnia została całkowicie zamknięta. Dno opuszczonej kopalni zostało pokryte warstwą gruzu grubości 45 metrów i zalane wodą w celu ustabilizowania. Licząca 525 metrów głębokości i 1,2 metrów średnicy kopalnia jest często uważana za drugą pod względem wielkości dziurę w ziemi wykonaną przez człowieka, ustępując tylko kopalni Bingham Canyon Mine w Utah, a jednocześnie najgłębszą, jaką kiedykolwiek wydrążono. Jednak tak naprawdę większa jest inna rosyjska kopalnia, Udacznaja, o głębokości 640 metrów i prawie 2,5 kilometra średnicy przy powierzchni. Nad kopalnią zakazano lotów śmigłowców, gdyż kilkakrotnie zostały one wessane przez tworzące się w kopalni prądy powietrzne. Dostęp do kopalni jest ze względu na jej zamknięcie utrudniony. Również wstęp do pobliskiego miasta wymaga specjalnej przepustki.

bawię lato. 2 września, 246 dzień w roku, do końca pozostaje już tylko 120 dni. Imieniny obchodzą Absalon, Adelina, Aleksander, Antonina, Polinary, Bohdan, Czesław, Dziesław, Dionizy, Eliza, Elipidia, Elipidiusz, Franciszek, Ingryda, Jakub, Jan, Julian, Oliwier, Oktawian, Salomon, Seweryn, Sobiemysł, Stefan, Teodor, Tobiasz, Walenty, Walentyn, Wilhelm, Zenon i Zofia. W Boliwii obchodzą święto pracy, w Wietnamie mają dzisiaj święto niepodległości, a także obchodzą rocznicę śmierci Ho Chi Minha. Ho Chi Minh to taki ichniejszy Mao Tse-tung, tylko że był mniejszy, nie był taki tłustawy, on był taki chudziutki i chodził w takiej piżamie śmiesznej. W Polsce to się wydarzyło wtedy, w roku 1886 w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop, a w roku 1974, czyli prawie 100 lat, niecałe 100 lat po tym odbyła się premiera historycznego filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana Potop. Potop. W każde święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy można to zobaczyć w telewizji, a to dobry film. On był w ogóle nominowany do Oscara, aby ktoś nie wiedział. A podejrzewam, że wiele osób nie wie. Dobra, słuchamy teraz. Grupa Pudelsi i utwór Do roboty, potem Shotgun Willie w utworze Good Morning Vietnam, następnie The Last Poets zaśpiewają piosenkę Ho Chi Minh, potem Percival Schuttenbach w utworze Potop i Traperzy z nad Wisły w utworze Potop.

Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj,

Zobaczmy.

kaszę. Do dzisiaj, jutro na nasze. Burza i glitanowi w kaszę. I do dzisiaj, jutro nasze. Burza i glitanowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Burza i glitanowi w kaszę.

0: streścić to, co mieści się w powieści.
1: Drogie dziadki, chcemy streścić to, co mieści się w powieści. Potop Henka Sienkiewicza.
0: Są

0: dość spokojny, byk na nowe rusza wojnę.
1: A na wojny, jak wiadomo, nikt nie rusza z narzeczoną.
0: Gdy nachodzi już dziewczynę, by

0: bez potopu, byłbyś tym, czym dom bez stropu. Potop, bez potopu, byłbyś tym, czym dom bez stropu.
1: Zawsze śmieszyły mnie te teksty traperów z nad Wisły. Szkoda, że oni już nic nie nagrywają. Myślę, że mieliby tutaj duże pole do popisu, spojrzawszy na to, co się dzieje dookoła nas. Politycznie nie tylko. Co takiego wydarzyło się na świecie 2 września? W 1666 roku wybuchł wielki pożar Londynu, który przyczynił się do wygaśnięcia trwającej w mieście od kwietnia poprzedniego roku wielkiej zarazy. Czyli nie ma tego złego. Pewnie pożar strawił połowę miasta, może nawet więcej, ale zaraza poszła sobie precz. No, ogień najlepiej niszczy tego typu rzeczy. Może by tak spalić pół świata, COVID-u by nie było. W roku 1859 rozpoczęła się największa w historii burza magnetyczna, która spowodowała awarię sieci telegraficznych w wielu miejscach na świecie. To było w XIX wieku, w połowie XIX wieku. Takie rzeczy odbywają się cały czas w mniejszym lub większym stopniu, ale no, fachowcy mówią, że przed nami jest, któregoś dnia naprawdę będzie coś potężnego. Wszystko to się wiąże z wybuchami na Słońcu. Że to Słońce tak pierdyknie, że nam wszystko zgaśnie tutaj. Oby tylko Słońce nie zgasło. W roku 1900 w pruskich szkołach publicznych wprowadzono przedmiot wychowanie seksualne. No i teraz co? Nie można powiedzieć, że XIX wiek, bo to jeszcze był XIX wiek, to ciemnogród i zacofanie. Bo my w XXI wieku w naszym pięknym kraju mamy problem z normalnym funkcjonowaniem tego przedmiotu. Za to lekcja religii jak najbardziej, jak najwięcej. Najbardziej mi bawi to, że ci nauczyciele od katecheci tak zwani strasznie protestują. Taka pani katechetka mówiła, że ona protestuje dlatego, że przecież takie dziecko, jak się uczy tej religii i poświęca swój czas, to no, dobrze by było, żeby ona jednak miała to dziecko ocenę na świadectwie. No więc to jest dowód na to, że ci ludzie nie mają kompletnie zielonego pojęcia, o co chodzi w tym wszystkim. W roku 1958 w Chinach rozpoczął emisję pierwszy kanał telewizyjny. Mao zezwolił. W roku 1987 w Moskwie rozpoczął się proces zachodnio-niemieckiego pilota Matiasa Rusta, który w maju wylądował awionetką na Placu Czerwonym. To strasznie słynne było wtedy. Cały świat trąbił o tym. W Polsce oczywiście mniej, ale już wtedy tam te wszystkie pierestrojki działały i można było troszeczkę więcej powiedzieć, więc no chłopak, nie wiem, czy on nie miał czasem, nie był nastolatkiem, miał patent na latanie, no i przyleciał na Plac Czerwony i dla jaj sobie zaparkował. No, w końcu jakoś go tam wymienili na kogoś i specjalnie za to nie cierpiał, ale to było coś. W roku 2018 w pożarze Muzeum Narodowego w Brazylii w Rio de Janeiro zniszczeniu uległo, uwaga, 90% z około 20 milionów eksponatów. Ja wiem, że pewnie wtedy był jakiś finał Pucharu Brazylii albo czegoś takiego, jakiś ważny mecz piłce nożnej, ale to przynajmniej powinno się oddelegować gościa, który się nie interesuje tym sportem, na przykład lubi łyżwiarstwo figurowe na lodzie. Nie pomyślano. Dobra, mamy jeszcze dzisiaj, obchodzimy jeszcze dzisiaj święto, znaczy właściwie dzień dużego rozmiaru. I proszę tutaj bez podtekstów. Czego słuchamy? Farbenlere i utwór Pożar w Kwaśniewicach. To jest cover, to kiedyś wykonywała grupa No to co. Ja będąc małym dziecięciem śpiewałem to sobie. Jeszcze były takie opolskie dziołchy, to też oni śpiewali. Następnie Dom Zły wykonał utwór Burza, potem grupa Rammstein i utwór Seks, następnie kolaboranci zaśpiewają piosenkę Telewizja, potem Abaddon w utworze Proces, Ford BS w utworze Muzeum i na koniec Intense Degree w utworze Size.

No to wracamy 2 września. Mamy teraz program poranny ze Władysław Bałtycki się tutaj produkuje. Przechodzimy do konkretów. 2 września w 1966 roku w El Centro w Kalifornii urodził się Dino Cazares, założyciel i gitarzysta grupy Fear Factory. Grał w niej do 2002 roku. Brał udział w innych projektach Asesino, Brujeria i Roadrunner United. W roku 2006 powołał grupę Divine Heresy. W roku 1977 w Jacksonville na Florydzie urodził się Sam Rivers, gitarzysta basowy zespołu Limp Bizkit. A w roku 1980 zespół Dead Kennedys zadebiutował studyjnym albumem Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Płyta osiągnęła status złotej według BPI, najlepiej sprzedający się i generalnie najbardziej krytykowany album Kennedysów, odcisnął duże piękno na amerykańskim punk rocku i hardkorze. Ty paruski, ty ta jojka jesteś za Boga. Nie. W roku 1975 urodziła się Jill Janus, amerykańska wokalistka, członkini zespołu Huntress. Niestety zmarła w roku 2018. W roku 2008 Rage Against the Machine w Minneapolis w proteście przeciwko Narodowej Konwencji Republikanów są blokowani przez policję, która odmawia im występu. Wściekłość wdziera się w tłum. Zespół wykonuje 2 piosenki za pomocą megafonu. Oczywiście dochodzi do zamieszek. I to się nazywa rock and roll. Słuchamy teraz następujących utworów. Replika, i utwór Fear Factory. Potem Take a Look Around i Limp Bizkit. Następnie Holiday in Cambodia i Dead Kennedys. Potem I Want to Fuck You to Death i grupa Huntress. I na końcu Killing in the Name of i grupa Rage Against the Machine.

No dobrze, godzimy teraz do końcóweczki tego naszego zewu. Nie będziemy jechać po bandzie tak powolutku, żeby się można było wdrożyć. 2 września w 1956 roku w Birmingham w Anglii urodził się Fritz McIntyre, klawiszowiec zespołu Simple Red. Niestety zmarł w sierpniu 2021 roku. W roku 2018 z kolei zmarł Conway Savage, klawiszowiec grupy The Bad Seeds. To ta grupa, która towarzyszy Nickowi Cave'owi. I wszystko to się nazywa tak ładnie i zgrabnie Nick Cave and The Bad Seeds. Był tym klawiszowcem w latach 1990-2016. Prowadził również karierę solową. Zmarł w wieku 58 lat. W roku 1950 z kolei urodził się w Hamburgu w Niemczech Zachodnich Michael Rother, niemiecki muzyk elektroniczny, członek takich zespołów jak Neu, Kraftwerk, Harmonia i Cluster. W roku 1976 w USA urodził się Phil Lipscomb, amerykański basista, członek zespołu Taproot. 2 września w 2025 roku Sting został pozwany przez swoich byłych kolegów z The Police o rzekome utracone tantiemy za utwory, które nagrali razem w latach 1977-84. W sprawie cywilnej wniesionej do Sądu Najwyższego gitarzysta Andy Summers i perkusista Stewart Copeland twierdzili, że byli niedofinansowani za swoje wkłady w utwory takie jak Roxanne i Every Breath You Take. Chociaż nie otrzymali autorstwa tych utworów, twierdzą, że zespół zawarł ustną umowę na współdochód w roku 1977, która później została sformalizowana w pisemnych umowach. Sting, który napisał wszystkie największe hity The Police, zaprzecza, jakoby zaniżał swoim kolegom z zespołu ich tantiemy. W dokumentach sądowych jego prawnicy określili te roszczenia jako nieuzasadnione. Nie wiem, jak się ta sprawa zakończyła. Chyba pewnie jeszcze trwa. A 2 września w 1989 roku Ozzy Osbourne został oskarżony o grożenie śmiercią swojej żonie Sharon Osbourne. Ozzy został zwolniony pod warunkiem, że natychmiast pójdzie na detoks, a sprawa została później umorzona, gdy para postanowiła się pogodzić. I tak zawsze jest, dlatego nie należy się mieszać do sporów małżeńskich, bo oni się pogodzą wcześniej czy później, mimo tego, że będą mieć blizny różnego rodzaju, a ty przestaniesz istnieć, bo cię zniszczą. I czego słuchamy na koniec? Grupa Simple Red, utwór Money is Too Tight, Dimension, potem Nick Cave and the Bad Seeds w utworze Red Right Hand, Kraftwerk wykonał utwór The Robots, Taproot zaśpiewał utwór Poem, The Police nieśmiertelną Roxanne, a Ozzy Osbourne uraczy nas utworem I Don't Wanna Stop. I miło się tu z wami obcowało. Do usłyszenia, do jutra. To był poranny zew, a ja jestem, byłem, będę Władysławem Bałtyckim. Pa, pa.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zapewne nieraz widzieliście kolce na gołębie uniemożliwiające im siadanie czy gniazdowanie w niepożądanych miejscach. Ale to już jest przegięcie. Niektórzy bogaci mieszkańcy Bristolu wykładają kolcami na ptaki już nawet gałęzie drzew, aby chronić swoje drogie samochody. Cóż za wspaniałe czasy, że ptaki nie mogą siadać już nawet na drzewach.

mój mały przyjacielu, papierosie. Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. Niszczymy się nawzajem, wzajem oddani sobie, wypalamy się. Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Stasinel. Wojna. Wojna. Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru.

dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Staś i Nel. Wojna.

Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze.

kaszę. Do dzisiaj, jutro nasze. Morda i Clintonowi w kaszę. I do dzisiaj, jutro nasze. Morda i Clintonowi w kaszę. I do dzisiaj, jutro nasze. Morda i Clintonowi w kaszę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wspaniałe odkrycie archeologiczne zszokowało naukowców i miłośników historii na całym świecie. W 2022 roku w Toskanii, regionie bogatym w starożytne skarby, odkryto dwie niezwykłe rzeźby z brązu z czasów rzymskich. Eksplorując teren starożytnych Term we Włoszech w pobliżu miejscowości Monte Catini Terme, włoscy archeolodzy natknęli się na dwie imponujące rzeźby z brązu, które przetrwały wieki w znakomitym stanie. Przedstawiają one postacie mężczyzn, o których naukowcy sądzą, że mogły być gladiatorami lub bogami. Starożytny kompleks termalny, w którym odkryto rzeźby, był istotnym miejscem relaksu dla wyższych sfer społeczeństwa rzymskiego. Przez lata obszar ten był przedmiotem badań archeologicznych, jednak odkrycie rzeźb przekroczyło wszelkie oczekiwania. Oprócz doskonałego stanu zachowania, rzeźby wyróżniają się precyzyjnym wykonaniem. To podkreśla mistrzowskie umiejętności rzemieślników tamtego okresu. Brązowe rzeźby z okresu rzymskiego są niezwykle rzadkie, gdyż w trakcie upadku cesarstwa wiele z nich zostało przetopionych na uzbrojenie czy inne przedmioty. Szacuje się, że rzeźby mogą mieć nawet 2000 lat, co uczyniłoby je jednymi z najstarszych tego typu artefaktów. Ich odkrycie dostarcza naukowcom cennych informacji o życiu, kulturze i sztuce starożytnego Rzymu.

strach jest blisko, najbliżej.

Nie chciałem tego zrobić, oszukać swoich snów. Zabiłem

0: trochę już zbyt późno, żeby błagać mnie o miłość, bo wszystkich was rozliczę z waszych błędów, mogę przysiąc.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry. Studio One prezentuje, a ja jestem Władysław Bałtycki. Studio One prezentuje dzisiaj płytę pana, który się nazywa Johnny Osborne, a płyta nazywa się Truths and Rights. I ten album został wydany w roku 1980. To drugi studyjny album Johnny'ego Osborna. Został nagrany po jego powrocie z Kanady na Jamajkę i wydany po raz pierwszy w 80 roku w Studio One oczywiście. Album poprzedziły trzy single w Studio One: Jealously, Heritage and Pain, Forgive Them i Love is There to Stay, z których żaden nie znalazł się na oryginalnym wydaniu albumu, chociaż Jealousy, Heritage and Pain znalazły się na rozszerzonej edycji kompaktowej z Heartbeat Records w roku 2008. Wcześniej został wydany przez Heartbeat z oryginalną listą utworów. Był to jedyny album, jaki Osborne nagrał dla Studio One, i podobnie jak przełomowy album Sugar Minute Life Loving z poprzedniego albumu, zawierał on nowe teksty napisane do klasycznych rytmów Studio One, w tym Swing Easy zespołu The Soul Vendors z Can't Buy Love, Take a Ride a la Campbella z Truth and Rights i I'll Be Around od Otisa Gayla z płyty We Need Love. Oto lista utworów, jaka przed nami. Truth and Rights, Children Are Crying, Can't Buy Love, Ja Promise, Na Skin Up, We Need Love, Eternal Peace, Sing Just Tightly, Love Just So i ostatni utwór Let Me In. A to posłuchajmy sobie. Johnny Osborne, Truth and Rights, rok 1980.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gaśnica dźwiękowa. To, co początkowo brzmi jak zabawka na imprezę, może w rzeczywistości być przełomowe. Przenośny głośnik, który można wykorzystać do gaszenia pożarów. Tak, dobrze usłyszeliście. Zamiast gasić płomienie wodą lub chemikaliami, ten wynalazek wykorzystuje bas. Ten sprytny pomysł pochodzi od dwóch studentów inżynierii z George Mason University w Virginii. Zanim gaśnica dźwiękowa mogła zostać zaprezentowana publicznie, potrzebna była odrobina cierpliwości. W trakcie serii testów Seth Robertson i Wyatt Tran odkryli, że wysokie częstotliwości pozostawiają ogień zimny lub gorący. Z drugiej strony niskie częstotliwości dźwięku są idealne do pokonywania płomieni. Podstawowa idea użycia dźwięku do gaszenia pożarów nie jest nowa, ale Tran i Robertson jako pierwsi przekształcili teorię w praktykę. W przeciwieństwie do konwencjonalnych skrzynek, fale dźwiękowe nie są rozpraszane, lecz kierowane w określonym kierunku. Fale dźwiękowe mają właściwość manipulowania tlenem i palącym się materiałem. Kiedy te dwa składniki rozdzielą się, ogień gaśnie.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobieta, w której domu mieścił się pensjonat, była tematem głośnej sprawy w Stanach Zjednoczonych w latach 90. ubiegłego wieku. W 1993 roku sam Donald Trump kupił kilka działek wokół swojego kasyna i hotelu w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych, zamierzając zbudować parking. Kobieta oczywiście odmówiła sprzedaży, twierdząc, że mieszka w tym miejscu od 32 lat i jest za bardzo do niego przywiązana. Władze miasta próbowały ją nawet usunąć z domu na zasadzie przymusowego zakupu, jednak Vera oddała sprawę do sądu i zwyciężyła. Kobieta pozostała w nieruchomości do 2010 roku, kiedy to przeprowadziła się do domu spokojnej starości w San Francisco, niedaleko miejsca zamieszkania swojej córki i wnuków. Z dostępnych publicznie dokumentów wynika, że 2 czerwca 2010 Vera przeniosła własność domu na swoją córkę, która w 2011 roku chciała go sprzedać. Początkowo cena wywoławcza wynosiła 5 milionów dolarów, jednak zainteresowanie było na tyle małe, że cena szybko spadła do 1 miliona. W końcu nieruchomość została sprzedana za jeszcze mniejszą kwotę na aukcji. Właścicielka otrzymała za dom z działką nieco ponad 0,5 miliona dolarów w 2014 roku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zabójca ze złotego stanu. Joseph James DeAngelo Jr. Przez ponad 10 lat snuł plany w amerykańskim stanie Kalifornia. W latach 70. i 80. zabił kilkanaście osób. Dopiero 4 dekady później 74-letni mężczyzna został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Przez prawie 20 lat DeAngelo przemierzał nocą przedmieścia Kalifornii, mordując niczego nie podejrzewających mieszkańców. Używał noży, pistoletów, lin i sznurowadeł. DeAngelo napadał na pary, związywał mężów i gwałcił ich żony. Przed zabiciem swoich ofiar zawsze długo i brutalnie je dręczył. Zwykle przebywał na miejscu zbrodni jeszcze przez jakiś czas, częstował się jedzeniem z lodówki, w ten sposób pozostawiał ogromną liczbę śladów DNA. Właśnie to stało się jego zgubą. Policja szukała informacji genetycznych na platformach do badań genealogicznych. Tam natknęła się na informacje od krewnych zabójcy ze złotego stanu. Mieszkał z jedną ze swoich córek, dopóki policja nie uznała go winnym przestępstw. Po ponad 40 latach krewni ofiar wreszcie doczekali się długo wyczekiwanej sprawiedliwości. DeAngelo ostatecznie został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

swoje okręty, zabierając wszystko to,

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon Iluminatów. Iluminaci bawarscy, właściwie zakon Iluminatów od łacińskiego Illuminatus, oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, filozofa i znawcę prawa kościelnego w Ingolstadt, i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że iluminaci przetrwali zakaz działalności i stali się wyjątkowo potężną tajną organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Tak więc mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych, co jednak ze względu na sekwencję czasową jest niemożliwe. W USA doszło w 1798 roku do prawdziwej paniki związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w partii demokratyczno-republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Thomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska. Holandia oferowała kolonialistom perspektywy ogromnego zysku oraz możliwość otrzymania ziemi wraz z niewolnikami, najczęściej przywiezionymi z Afryki. Uprawiano tam głównie trzcinę cukrową, bawełnę czy kawę. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1975 roku. Pomimo tego, że Surinam liczy obecnie tylko 600 tysięcy mieszkańców, to wydał na świat wielu znanych piłkarzy. Wśród nich można by wymienić Clarence'a Seedorfa, Patricka Kluiverta czy Edgara Davidsa. Głównie grali w holenderskich drużynach. W zeszłym miesiącu w kraju wybuchły antyrządowe protesty. W trakcie szturmu na parlament aresztowano 50 uczestników zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego listopada 2011 pasażerowie lotu PLL LOT 016 z Newark do Warszawy przeżyli dramatyczne chwile, które zakończyły się szczęśliwie dzięki profesjonalizmowi załogi i odrobinie szczęścia. Samolot Boeing 767 pilotowany przez kapitana Tadeusza Wronę doświadczył poważnej awarii systemu hydraulicznego, uniemożliwiającej wysunięcie podwozia. Kapitan Tadeusz Wrona, doświadczony pilot z wieloletnim stażem, wraz ze swoim zespołem podjął natychmiastowe działania ratunkowe. Po kilku nieudanych próbach ręcznego wysunięcia podwozia, załoga zdecydowała się na awaryjne lądowanie na brzuchu. Była to wyjątkowo ryzykowna operacja, która wymagała precyzji i zimnej krwi. Tadeusz Wrona, mając na pokładzie 231 pasażerów i 11 członków załogi, musiał sprowadzić samolot bezpiecznie na ziemię, minimalizując ryzyko katastrofy. Lądowanie odbyło się na warszawskim lotnisku Chopina. Dzięki doskonałemu przygotowaniu i umiejętnościom kapitana Wrony oraz współpracy całej załogi, samolot wylądował bez większych uszkodzeń, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi wyszli z tego incydentu bez szwanku. To awaryjne lądowanie zostało uznane za wzorcowe i zapisało się w historii lotnictwa jako przykład mistrzostwa pilotażu. Ciekawostką jest, że kapitan Wrona pomimo ogromnego stresu zachował spokój i profesjonalizm przez cały czas trwania awaryjnego lądowania. Jego postawa i umiejętności zostały docenione zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dla pasażerów lotu 016 ten dzień był przeżyciem, które zapamiętają na zawsze. Podobnie wielkie szczęście mieli także piloci Cessny 150, która awaryjnie lądowała na podmokłych terenach dzielnicy Wawer w Warszawie. 28 października 2017 mały samolot pilotowany przez ucznia pilotażu pod okiem instruktora zmuszony był do awaryjnego lądowania. Dzięki szybkiej reakcji instruktora i umiejętnemu manewrowaniu samolot osiadł bezpiecznie, a wszyscy wyszli z tego incydentu bez szwanku.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli, albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustradę, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana kurwa macz, czękuje parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z Pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio has changed our lives and

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Rafał Kociewicz i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Borgesia. Zespół ma swoje korzenie w alternatywnych grupach teatralnych Theater FV 112/15 i Teater Performance, a jego powstanie opierało się na idei połączenia idei teatru i disco. Aldo Iwancic grał wówczas na perkusji, później skupił się bardziej na samplerach i syntezatorach, a dołączył do niego rockowy skład z Dario Seravalem na gitarze. Spośród pozostałych proto-członków najbardziej wyróżniał się Istok Turk, który później współpracował z wieloma wpływowymi zespołami słoweńskimi od punka i new wave po Laibach i który był również ważną postacią wczesnej sceny techno. Jedynym stałym członkiem zespołu był Iwancic, do którego dołączyli artyści wizualni Neven Korda i Zemira Alajbegowicz oraz długa lista wybitnych muzyków, którzy pozostawili znaczący ślad na słoweńskiej scenie muzycznej. Primož Simončić, Lado Jakša, Mirsad Šabić z Lolita, Borut Krišnik, Bratko Bibić, Nikola Sekulović z Dandy i Demolition Group oraz Boris Romich z Benagra i Miljodojka Junea oraz raper i turnbolista Ali N, a to tylko niektórzy z nich. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 1985 Ljubav je hladnija od smrti. Oto spis utworów. Ljubav je hladnija od smrti ena, aer, kto je ugasni luć, brysk vomit, jas, PSMB, on, nocne szetnie, previše tenzije, tako mladi i na koniec Ljubav je hladnija od smrti 2. Mam nadzieję, że mój słoweński był znośny. Posłuchajmy więc sobie teraz tej płyty. Do usłyszenia, do jutra o stałej porze.

nawzajem oddani sobie, wypalamy się, bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi, odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia.

Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Papua Nowa Gwinea. Papua Nowa Gwinea to kraj położony w oceanie. Jest bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i językowym i mówi się tu w ponad 800 językach. Jeszcze do niedawna wiele lokalnych plemion żyło w całkowitej izolacji. Jak zauważa amerykański wykładowca Jared Diamond, jeszcze 100 lat temu niektóre górskie plemiona nie były świadome istnienia oceanu. Żeby do niego dotrzeć, musiałyby przebyć długą drogę przez wrogie tereny, co byłoby niezwykle ryzykowne. Papua Nowa Gwinea znajduje się w czołówce krajów o najwyższym stopniu przestępczości. Przeraża szczególnie skala zbrodni na kobietach. Badanie przeprowadzone przez Lancet w 2013 roku wykazało, że 27% mężczyzn z największej wyspy archipelagu zgwałciło osobę niebędącą ich partnerem, a 14% uczestniczyło w gwałcie zbiorowym. Jak podaje UNICEF, prawie połowa ofiar miała mniej niż 15 lat.

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony się.

palili mu świeczkę wolności przy trumnie białej. Cicho się zrobiło w izbie wokoło, wiatr

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Workuta, najbardziej depresyjne miasto na świecie. Jest to miasto w Rosji, w Republice Komi nad rzeką Workuta, 160 km na północ od koła podbiegunowego. Nazwa miasta pochodzi z języka nienieckiego, co można przetłumaczyć jako dużo niedźwiedzi. Plagą w okresie letnim tutaj są chmary komarów oraz jeszcze groźniejsze od nich bardzo agresywne meszki. Powodują one dotkliwe ukąszenia wszelkich nieosłoniętych fragmentów ciała. Twarz należy tutaj chronić przy pomocy tzw. nakomarników, rodzaju siatek przypominających osłony pszczelarskie. Istnienie miejscowości związane było od początku z eksploatacją bogatych pokładów węgla. Maksymalną liczbę mieszkańców, 115 tysięcy, miasto osiągnęło pod koniec lat 80. W roku 2010 miasto liczyło 70,5 tysiąca mieszkańców. W ciągu 4 lat do roku 2014 liczba ta zmniejszyła się do 60 tysięcy. Przyszłość miasta rysuje się raczej ponuro, niewykluczone, że z powodu ekstremalnych warunków klimatycznych skurczy się ono do rozmiarów niewielkiego osiedla, a nawet zostanie ono w przyszłości całkowicie porzucone.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania na mamuty zasadzek.

lat minęło, z psa hipisa tylko pis. Nie zostało więcej nic, dziś dla kory palę znicz. Na mej piersi błyskawica, jak królew, królowa lwica. Na ulicach wielki ryk.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny program z cyklu Najlepsze polskie płyty w historii naszego kraju. Polskie płyty według mojej oceny. I dzisiaj mam zamiar przedstawić płytę zespołu SBB, który rzadko się chyba pojawia w naszym radiu, ale być może to warto nadrobić. Rok 1975, płyta nazywa się Pamięć. To jest trzeci w ogóle, a drugi studyjny album SBB i został nagrany jesienią 1975 roku, a światło dzienne ujrzał w 1976 roku. Czyli źle tutaj podałem, 75, ale to takie czasy PRL-owskie były, trzeba było troszeczkę odczekać na te przyjemne sytuacje. I to już nieco inne SBB niż na Nowym Horyzoncie. To już zespół, który konkretnie wie, co chce w studiu osiągnąć. Mniej tu jest eksperymentów, poszukiwań, wściekłego jamowania. Muzyka stała się bardziej ułożona, staranniej skomponowana i zaaranżowana. Mniej tu jazz rocka. Zespół zdecydowanie przesuwa się w stronę rocka progresywnego, czemu służy też bogatsze niż poprzednio brzmienie. Album wypełniają trzy utwory oparte na dość zbliżonym schemacie. Podniosła pieśń jako swoista esencja kompozycji, plus rozbudowane partie instrumentalne oparte na kilku starannie zakomponowanych tematach. Oczywiście nadal jest tu wiele miejsca na improwizowanie, ale te improwizacje są tu zgrabnie ujęte w karby kompozycji. Wszystko jest tu starannie wyważone, wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. Tak jak choćby w jednym z zespołowych evergreenów, z których krwi krew moja. Majestatyczna pieśń i jej repryza spięta rozwiniętym instrumentalnym łącznikiem, w którym w pewnym momencie pojawia się zgrabny jam oparty na patencie tak zwanego elektrycznego Milesa. Sekcja rytmiczna wypchnięta bardziej naprzód, solowe improwizacje przesunięte bardziej w tło. Te proporcje są odwrócone w opus magnum albumu Pamięć w kamień wrasta. Pojawiająca się w części środkowej pieśni jest poprzedzona długim, powoli się rozwijającym instrumentalnym wstępem z wokalizami, z charakterystycznymi dźwiękami fortepianu elektrycznego, po czym przechodzi w długą instrumentalną improwizację. Najpierw na dość majestatycznym rytmie, potem bardziej dynamiczną w stylu kompozycji z poprzedniej płyty, znów z wyeksponowaną sekcją rytmiczną i gitarowymi improwizacjami. Podobnie efektownie rozwija się w kołysce dłoni twych. Cała płyta jest bardzo zwarta, nie ma tu żadnych dłużyzn chaosu, które na poprzednim albumie chwilami się pojawiały. Pewne koncepcje brzmieniowe i kompozycyjne zasygnalizowane na Nowym Horyzoncie odpowiednio zostały tu rozwinięte i ewoluowały. Dlatego mamy tu do czynienia z koncept albumem. Wspólnym tematem tekstów jest tu przemijanie. Pamięć to już niewątpliwie klasyczne brzmienie SBB. Z tej płyty wywodzą się właściwie wszystkie późniejsze wielkie dzieła tego zespołu. Jest to zarazem jedna z klasycznych płyt polskiego rocka lat 70., czyli jest to lektura obowiązkowa. Przejdźmy teraz właśnie, trzy utwory, tak jak mówiłem, wszystkie w kołysce dni twych. To jest pierwszy utwór, potem z których krwi krew moja i na koniec pamięć w kamień wrasta. Najdłuższy numer na tej płycie. Skład zespołu: Apostolis, Antimos Apostolis, gitara, Jerzy Piotrowski, perkusja, no i Józef Skrzek, organy, pianino, syntezator, wokal, bongosy, wszystko. Posłuchajmy więc sobie teraz w wielkim spokoju, wyciszmy wszystkie dźwięki płynące do nas z zewnątrz, słuchawki. Załóżcie sobie na głowę, posłuchajcie. SBB, rok 1976, Pamięć.

Proszę na mnie nie patrzeć. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę. Pomyliłem się. To miasto jest wszędzie. To miasto nigdy nie będzie moje. Pomyliłem się.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie audycji Rock'n'Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy utworem pod tytułem Kobiety zespołu Partia. Odwracamy dzisiaj trend. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy tylko piosenek z damskimi wokalami, a dzisiaj tylko męskie wokale, tylko teksty po polsku, ale takie, które są pisane dla kobiet, o kobietach lub o relacjach damsko-męskich. Będzie więc o miłości, będzie o rozstaniach, będą też historie konkretnych kobiet. Ale na początek zespół Horror Show z utworem Femme Fatale.

Femme Fatale, legendarnego zespołu Horror Show prosto z Sosnowca. A teraz przenosimy się niedaleko. Historia miłosna, lecz niezbyt cukierkowa. Historia, która prawdopodobnie wydarzyła się w Katowicach. Zbir, tam gdzie kończy się ulica.

Przenosimy się do Trójmiasta. Zespół, którego jeszcze nie puszczałem w żadnej mojej audycji. Historia o kobiecie, napisana przez Jarka Janiszewskiego. Zespół Bielizna z utworem Prywatne życie kasjerki PKP.

Jak już jesteśmy przy gdańskiej scenie alternatywnej, no to może jeszcze jeden utwór od właśnie tej ekipy. Napisany wiele lat temu, ale z płyty nagranej w 2010 roku. Robert Brylewski, zespół Kryzys. Utwór Dolina Lalek.

Wracamy do Sosnowca. Najostrzejszy numer na dzisiejszej playliście. Znowu zespół Frontside. Naszym przeznaczeniem jest płonąć. Chcę z tobą przejść przez piekło na drugą stronę. Przejść.

Przypominam, że w tym roku zespół Frontside ogłosił reaktywację, a na ich Facebooku pojawia się coraz więcej informacji o koncertach, które planują jeszcze w tym roku zagrać. Zaglądajcie tam i śledźcie najnowsze informacje. A my zostajemy w Sosnowcu, ale łagodzimy klimat. Stały gość moich audycji, czyli zespół Skankan z płyty Try to Feel It. Zakręcona.

Zanim puszczę kolejny utwór, mam o nim pewną anegdotę. Jako dzieciak w jednym z moich punkrockowych zespołów często coverowaliśmy ten numer. A że próby mieliśmy na strychu naszego gimnazjum, zaraz obok biblioteki, no to pani bibliotekarka często oburzała się na tekst tej piosenki. Dopóki nie wytłumaczyłem jej, że jest on tak naprawdę napisany na podstawie opowiadań Marka Chłaski. Zielone żabki, numerek w krzaczkach.

Kolejny utwór jest to numer zespołu, który również ogłosił niedawno reaktywację. Z tego co pamiętam, tekst został napisany przez świętej pamięci Chmiela. Tyski zespół Pils z utworem Nie chodzi nam o miłość.

0: Zespół Pils zawsze będzie mi się kojarzył z Tawerną Podróżą Wiatrów, czyli legendarnym miejscem koncertowym właśnie w Tychach. W miejscu tym swojego czasu bardzo często zdarzało mi się grać z jednym z najważniejszych w mojej karierze muzycznej zespołów. Zespół Bela Lugosi Horror Orkiestra. Utwór damsko-męski Twist.
1: One, two, three!

Jeżeli ktoś na początku dzisiejszej audycji myślał, że będzie dzisiaj jakoś bardzo romantycznie, że będę puszczał same love songi, no to chyba póki co może czuć się zawiedziony. Ale może właśnie teraz przyszedł czas na coś właśnie w takim klimacie. Zespół Seks Bomba z utworem Nikt inny, tylko ty.

Odhaczyliśmy jeden z niewielu dzisiaj utworów naprawdę miłosnych, więc teraz utwór przestroga o miłości, która dobrze się nie skończyła. Kryminal Tango z utworem Nie kłam, kochanie.

0: Nic tak życia nie upiększy, jak nowa dupa i jeden głębszy.
1: Dobra, było trochę poważniej, ale teraz może znowu przejdźmy do tekstów bardziej żartobliwych. Zespół The Jetsons Rockabilly Trio w utworze Johnny'ego Casha, ale z bardzo luźną interpretacją i tłumaczeniem na polski jego tekstu. Cocaine Blues.

Pozostajemy w klimacie rockabilly i historiach o relacjach damsko-męskich, ale niezbyt romantycznych. Zespół The Harpagans z utworem Szybki Szpil.

Dla równowagi może teraz znowu utwór o relacji bardziej romantycznej. Utwór o tekście wielowymiarowym, który można interpretować na wiele sposobów. Jeśli nie wierzycie, zajrzyjcie sobie na YouTube'a, odpalcie ten utwór i wejdźcie w sekcję komentarzy. To, co ludzie opisują o swoich odczuciach i swoich interpretacjach na temat utworu, jest naprawdę bardzo ciekawe i daje do myślenia. Zespół, który często gości w moich audycjach. Koniec świata. Wystarczy, że serce bije.

A teraz numer z tekstem, który można interpretować chyba tylko w jeden sposób. Jednakże opowiada on o tym, jak wielowątkowa jest miłość i jak wiele emocji miłość przynosi nam na co dzień. Bulbulators, 10 powodów.

Nie wiem, czy na polskiej scenie punk rockowej ktoś pisze lepsze teksty o miłości jak Iglak właśnie z Bulbulators. Ale jeśli chodzi o teksty typowo o kobietach, zawsze ceniłem za kunszt tekściarski Pawła Pigułę z The Analogs. I właśnie teraz utwór Dziewczyny z brudnych miast z płyty Glass Cover Rock, moim zdaniem najlepszej płyty w historii Analogsów.

0: dziewczyny z brudnych miast.
1: Jak już jesteśmy przy tekstach Piguły, no to nie wiem, czy pamiętacie, że Paweł był również założycielem, gitarzystą i tekściarzem zespołu Antidread. I właśnie jeden z numerów Antidreada posłuchamy sobie teraz. Utwór pod tytułem Zabawka.

Dzisiejszą audycję zaczęliśmy utworem zespołu Partia, a teraz zespół, który powstał po jego rozpadzie, czyli Komety. Najbardziej poetycki tekst dzisiejszej audycji. Zespół Komety z utworem Wyglądasz źle.

Jak już jesteśmy przy warszawskich zespołach, no to może jedyny o dziwo dzisiaj zespół Psycho Billy. Bombad Bellus z utworem Ballada, który tak naprawdę chyba balladą nie jest.

Bombad Bellus. Zostajemy jeszcze na chwilę w Warszawie. Teraz zespół, który nie gościł jeszcze w żadnej mojej audycji. Zespół, którego pierwsza płyta była stricte psychobilowa. Z czasem przechodzili przez muzykę folkową, wciąż jednak w tym akcencie rock'n'rollowym. I taki bardzo rock'n'rollowy numer tej formacji chcę wam teraz puścić. Zespół Obibox. Jeszcze się tak nie znamy.

Zmierzając powoli ku końcowi dzisiejszej audycji, znowu trafiamy do Szczecina. Zespół Road Trips Over z utworem Słodki Grzech. Z utworem z rewelacyjnym, niesztampowym intro zagranym na instrumentach klasycznych. Zapraszam do odsłuchu.

Znowu było bardziej romantycznie, a do tego punk rockowo, ale nie sztampowo. No to teraz, faktycznie już prawie kończąc dzisiejszą audycję, wracamy do czystego, klasycznego rock'n'rolla i tekstów bardziej prześmiewczych, ale celnych i inteligentnych. Shaking Doody, gdy wracam późno.

Shaking Doody, gdy wracam późno. Dzięki, że wytrzymaliście do końca dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że się nie nudziliście, a żadna kobieta żadnym z dzisiejszych tekstów nie została urażona. Gwarantuję, że wszyscy tekściarze, których utwory słuchaliśmy dzisiaj, kochają kobiety, nikogo na pewno nigdy nie chcieli obrazić, a niektóre teksty są po prostu żartobliwe i z przymrużeniem oka. Na zakończenie, utwór tego samego tekściarza, co numer, którego właśnie posłuchaliśmy. Utwór mówiący o tym, że jeden dzień z właściwą kobietą jest ważniejszy niż 100 lat przeżyte w samotności. Redakcja 100 pełnych samotności lat. Cześć!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz posiadania psów. Arabia Saudyjska jest krajem, który opiera swoje prawa i regulacje na prawie szariatu, islamskim prawie religijnym. W przeszłości Arabia Saudyjska wprowadziła różne restrykcje dotyczące posiadania psów, zwłaszcza w miejskich środowiskach. Tradycyjnie psy były traktowane w Arabii Saudyjskiej jako zwierzęta użytkowe, takie jak psy pasterskie lub stróżujące, a nie jako zwierzęta domowe. Saudyjska Komisja Zapobiegania Występkom, znana również jako Policja Religijna, wydała dekret zakazujący posiadania psów ras uznawanych za agresywne lub groźne oraz psów hodowlanych dla celów estetycznych lub związanych z luksusem. Ten dekret był wynikiem obaw, że psy były wykorzystywane przez mężczyzn, na przykład do podrywania kobiet, i że stwarzały nieodpowiednie sytuacje w miejscach publicznych. Dekret wywołał kontrowersje, ponieważ niektórzy Saudyjczycy hodują psy jako zwierzęta domowe i towarzyszące. Niektóre psy są również używane do celów ochronnych domów i posiadłości. Jednak w ostatnich latach obserwuje się stopniową zmianę w postawie wobec posiadania psów jako zwierząt domowych. Wiele osób w kraju zaczęło traktować psy jako zwierzęta domowe mimo istniejących regulacji. Jednak oprócz Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie inne kraje również zdecydowały się wprowadzić regulacje. Iran wprowadził podobne ograniczenia, zakazując posiadania psów jako zwierząt domowych, ponieważ uważa się, że są one nieczyste według islamskich praw religijnych. Władze w Iranie często konfiskują psy od właścicieli i nakładają kary na tych, którzy łamią prawo. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono przepisy ograniczające posiadanie pewnych ras psów uważanych za potencjalnie niebezpieczne, takich jak pitbule i rottweilery.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki przed mikrofonem z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1981 zespołu Strike Under. Płyta się nazywa Immediate Action. Obok FGIS i Naked Ray Gun, Strike Under był jednym z pierwszych zespołów, które wykuły tradycję punk rocka w Chicago z gitarzystami i wokalistami Steve'em Björklundem i Chrisem Björklundem, basistą i wokalistą Pierre'em Kesdim oraz perkusistą Bobem Ferriumem stworzyli kluczowy element raczkującej sceny punkowej pomimo krótkiego istnienia i niewielkiej ilości wydanego materiału. Założony w Chicago w 1980 roku, Strike Under był częścią sceny skupionej wokół klubu Oz, gdzie grały wszystkie kluczowe grupy epoki. Ich pierwsza i jedyna płyta została wydana w wytwórni Wax Trax w roku 1980 i nosiła tytuł Immediate Action. Płyta ta zarysowała ich imponujące brzmienie. Immediate Action było pierwszym wydawnictwem wytwórni Wax Trax, która po tym wydaniu porzuciła brzmienie punk rocka na rzecz muzyki industrialnej. Strike Under dał kilka koncertów i wniósł dwa utwory do słynnej kompilacji Busted at Oz wraz z FGIS i Naked Ray Gun. Wydany w Autumn Records w 1981 roku i nagrany na żywo w klubie Busted at Oz jest uważany za ważny dokument wczesnej sceny punkowej w Chicago. Strike Under rozpadł się po tych wydawnictwach, a jego członkowie kontynuowali działalność w innych zespołach. Steve Björklund przeprowadził się do Minneapolis, założył Breaking Circus, Bob Ferriam grał w Shapiro's, a Pierre Kesdy, brat Johna Kesdy'ego, członka FGIS, kontynuował działalność w takich zespołach jak Trial by Fire, Arsenal, Naked Ray Gun i Peg Boy. Pierre Kesdy zmarł w październiku 2020 roku w wieku 58 lat. Oto utwory, które za chwilę usłyszymy. Sunday Night Disorientation, Context, Closing In, Elephant's Graveyard, Immediate Action, One Eye i na koniec Damaged Guts. No to posłuchajmy sobie tej płyty, bo chyba warto. Strike Under, rok 1981 albo 80, bo to różnie bywa z tymi datami. Płyta zatytułowana Immediate Action.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki.
2: Sherman zmieniło się, prawda? Dopiero dzisiaj to zauważyłam. Wszędzie jest podobnie, ale nie chodzi o miejsca. Chodzi o ludzi. Myślisz, że staliśmy się inni?
3: Lenny wzruszył ramionami.
2: Ten dzień, kiedy przyszłaś mnie pożegnać, wydaje mi się oddalony o całe wieki. Byłem jeszcze wtedy smarkaczem, bez żadnego doświadczenia, a ty chodziłaś do podstawówki.
3: I co z tego, że chodziłam do podstawówki?
2: Wciąż denerwuje mnie, że w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy, jak bardzo byłam w tobie zakochana.
3: Lenny uśmiechnął się nieśmiało.
2: Zdawałem sobie sprawę. A ty byłaś bardzo słodka. Ale powiedzmy sobie szczerze, byłaś dla mnie o wiele za młoda.
3: Nie byłam za młoda, żeby mieć złamane serce.
2: Przespacerowali się jeszcze trochę, aż do końca posiadłości Millerów, gdzie rosły oplecione powojem srebrzyste brzozy. Im dłużej Elizabeth rozmawiała z Lennym, tym bardziej była przekonana, że nadal go lubi. Zawsze podobał jej się fizycznie. Prosty nos, wyraźnie zarysowana linia szczęki i jakby lekko zranione, pełne samokrytycyzmu spojrzenie. Na jego twarzy malowała się jednocześnie siła i wrażliwość.
3: Nie wyszłaś za mąż, powiedział.
2: Trochę mnie to zdziwiło. Zawsze pisałaś te romantyczne opowiadania.
3: Elizabeth zaczerwieniła się.
2: To, że jakaś dziewczyna ma romantyczne usposobienie, nie oznacza wcale, że musi zawsze znaleźć właściwego mężczyznę.
3: Skończyła papierosa i przydeptała go butem.
2: W liceum umawiałam się z paroma facetami.
3: Pamiętasz Johna Stadlanda?
2: Jasne, ciemne kręcone włosy, wysoki, fantastycznie udawał Charlie'ego McCarthy'ego.
3: Zgadza się.
2: Był miły, bardzo miły.
3: Miły?
2: Wszyscy moi chłopcy byli mili. W Hartford chodziłam z chłopakiem, który nazywał się Neil Bennett. On też był miły. Był tak miły, że o mało za niego nie wyszłam. Dał mi pierścionek zaręczynowy z brylantem i w ogóle, ale sama nie wiem.
3: Co z nim było nie tak?
2: Był miły. Aż za bardzo. Lubię mężczyzn, w których jest coś niebezpiecznego.
3: Naprawdę?
2: Roześmiał się Lenny.
3: Na przykład kogo?
2: Nie wiem.
3: Elizabeth znowu się zaczerwieniła.
2: Jeszcze takiego nie spotkałam. To znaczy, poznałam jednego albo dwóch pisarzy, którzy wydają się trochę niebezpieczni. Felix Rushmore, facet, który napisał powieść Język, nie opowiada żadnych historii, i Haldeman Jones, autor Babilonu.
3: Uważasz ich za niebezpiecznych, tych dwóch facetów?
2: Elizabeth wzruszyła ramionami. Czuła się zakłopotana.
3: Żyją na krawędzi, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi.
2: Starają się zaznać wszystkiego, ubóstwa, przemocy, narkotyków i opisują to potem na kartach swoich książek.
3: Lenny rzucił niedopałek papierosa między drzewa.
2: Założę się, że nigdy nie biegli przez plażę z M1 w ręku i w blaszanym kapeluszu na głowie, w ogniu prujących do nich japońskich pistoletów maszynowych.
3: Elizabeth spojrzała na niego z ukosa. W jego twarzy było coś, co bardzo jej się podobało. Bezbronność i wrażliwość.
2: Nie, powiedziała, wkładając ręce do kieszeni płaszcza. Założę się, że nigdy tego nie robili.
3: Zaprosiła go, żeby wpadł na kolację i odparł, że oczywiście z przyjemnością ją odwiedzi. Trochę ją to zdziwiło, ponieważ wydawał się taki ostrożny, chwilami nawet zgryźliwy. Wracała do domu sama. Chciała bowiem złożyć po drodze kilka wizyt. Najpierw matce Molly Albee, a potem mieszkającej przy Sycamore Street Bindi Morris, która była przyjaciółką Laury. Idąc Putnam Street, zdała sobie nagle sprawę, jak bardzo tęskni za Laurą, zwłaszcza tutaj, w rodzinnym mieście, gdzie były kiedyś takie szczęśliwe. Przystanęła na rogu Putnam i Oak Street. To tutaj właśnie po raz pierwszy spotkała niby Peggy, tego upalnego popołudnia, kiedy Lenny wyjechał do obozu dla rekrutów. Stała przez chwilę, rozglądając się dookoła. Ulicą przejechało kilka samochodów. Wśród nich nowy Buick Special, ale za kierownicą żadnego nie siedział nikt, kogo by znała. Idąc z powrotem Oak Street, zobaczyła jakieś 100 yardów przed sobą dziewczynkę w białej sukience. Stała na ściętym pniu dębu z opuszczonymi rękoma, odwrócona do niej plecami. Ale Elizabeth nie miała najmniejszych wątpliwości, kim jest.
2: Chociaż naprawdę tego nie chciała, ruszyła szybkim krokiem w jej stronę. Musiała. Musiała odkryć, kim jest niby Peggy i dlaczego tak bardzo przestraszył się jej ojciec. Szła coraz szybciej i szybciej, stukając obcasami po chodniku. Dziewczynka w bieli nie ruszała się z miejsca, stojąc w powiewającej na wietrze sukience. Peggy! Zawołała, zbliżając się do niej Elizabeth. Peggy! Dziewczynka nie odpowiedziała, ale na Elizabeth zaczął szczekać mały piesek, który po chwili podbiegł i potruchtał obok niej. Peggy! Zawołała Elizabeth, a potem jeszcze raz. Peggy! Doszła prawie do samego pnia, kiedy dziewczynka odwróciła się w jej stronę. Na jej twarzy nie widniał ani uśmiech, ani wyraz powagi. Nie miała w ogóle twarzy. Nie miała w ogóle głowy. Włosy zawieszone były w pustce. Elizabeth zatrzymała się i wlepiła w nią wzrok, czując, że od stóp do głów pokrywa ją gęsia skórka. Pozbawiona twarzy dziewczynka nie ruszała się z miejsca. — Kim jesteś? — wyszeptała Elizabeth. — Czego chcesz? — Gdybyś była naprawdę Peggy, nie przestraszyłabyś mnie w ten sposób, prawda? — A może byś to zrobiła? Może to przeze mnie wpadłaś do basenu i utonęłaś? Może zawsze mnie o to winiłaś? Dziewczynka przechyliła się w jej stronę. Elizabeth dała krok do tyłu, a potem następny. Jak można istnieć bez twarzy? Ogarnął ją straszliwy, zimny strach i nie potrafiła go w żaden sposób opanować. To było takie irracjonalne, zwłaszcza tutaj, w Sherman, które znała jak własną kieszeń. To było takie przerażające. Mały piesek posłał zdumione spojrzenie najpierw jej, a potem niby Peggy i nerwowo zaszczekał. Niby Peggy przechylała się dalej i dalej do przodu, aż znalazła się w pozycji, w której nikt nie zdołałby zachować równowagi. Elizabeth dała dwa kolejne kroki do tyłu. Nie, Peggy, proszę cię, nie strasz mnie, powiedziała. W tej samej chwili ulicą przeszedł suchy powiew jesiennego wiatru. Niósł ze sobą gumowe opaski, puste paczki po papierosach i zeschłe liście. Dmuchnął Elizabeth prosto w twarz i nastroszył sierść psa. A potem porwał niby Peggy, zakręcił nią raz i drugi dookoła, aż zwinęła się w biały kłębek i po chwili została po niej tylko wirująca płachta miękkiej tkaniny, która wzbiła się w powietrze, przefrunęła na drugą stronę ulicy i porwana kolejnym silniejszym podmuchem, zniknęła nad dachami domów. Elizabeth spojrzała na psa, a pies spojrzał na nią. — Co tu się dzieje, piesku? — zapytała. Pies szczeknął ostro dwa razy, a potem potruchtał dalej. Wieczorem zerwał się jeszcze silniejszy wiatr, a o 6:00 zagrzmiało. Edna Brown dała ojcu kolację i ułożyła go do snu. O szyby zaczęły dzwonić wielkie, grube krople deszczu. Ogród za oknami zrobił się nagle wolframowo-biały, a potem pogrążył się w mroku. Simus stał w kuchni, wyglądając przez okno. Niebieskie światła każdego wieczoru. Zauważył. Zgadza się, Simus, powiedziała Elizabeth. Niebieskie światła każdego wieczoru, ale skąd o tym wiesz? Pani Patrick dodała masła do dyni. Ostatnio ciągle opowiada takie banialuki. Nie, zaprzeczyła Elizabeth. Nie wydaje mi się, żeby to były banialuki. Co masz na myśli? Zapytała pani Patrick. Bez przerwy gada o tych niebieskich światłach każdego wieczoru. Ale jaki w tym sens? To pochodzi z pewnej baśni, wyjaśniła Elizabeth. Baśni o królowej śniegu, która mieszkała w Finlandii i zapalała każdego wieczoru niebieskie światła. To bajkowe wytłumaczenie zjawiska zorzy polarnej. Pani Patrick zrobiła zdziwioną minę. Zorzy polarnej, powtórzyła Elizabeth. Słyszała pani o zorzy polarnej? Słyszałam o różnych rzeczach, stwierdziła pani Patrick. Ale to nie znaczy, że muszę w nie wszystkie wierzyć. Niejedno też widziałam. A nie widziała pani przypadkiem dziewczynki? Małej dziewczynki w wieku mniej więcej 10 lat, całej ubranej na biało? Pani Patrick przykryła garnek i posłała Elizabeth poważne spojrzenie. Nie sądzisz, że w waszej rodzinie przydarzyło się już dość nieszczęść? Po co ściągać sobie na głowę nowe? Chyba ma pani rację. Wybierasz się jutro z wizytą do mamy? Było oczywiste, że pani Patrick chce zmienić temat. Elizabeth kiwnęła głową. Módlmy się, żeby cię poznała, powiedziała pani Patrick. Ostatnio nie bardzo odróżnia ludzi od mebli. Elizabeth zobaczyła reflektory skręcającego na podjazd samochodu Leniego. Na świecie dużo jest takich osób, odparła. Powinna pani zobaczyć mojego szefa. Przykry z niego facet, tak? To nie facet, lecz kobieta, ale zgadza się, jest przykra. Językiem mogłaby cyklinować podłogę.
3: Wiesz, jakie jest moje zdanie na ten temat? Powiedziała pani Patrick. Każda przykrość, którą wyrządzamy bliźnim na tym świecie, to kolejna rózga na nasze plecy w czyśćcu.
2: Rozległ się dzwonek do drzwi i Simus poszedł otworzyć.
3: Nie przewracaj w głowie biednemu chłopcu, poprosiła pani Patrick, kiedy wyszedł. Zadając mu te różne pytania i w ogóle, te rzeczy, które wygaduje, mogą się komuś wydać sensowne, ale to zwykłe banialuki, rozmowy z goblinami. Tak właśnie nazywał je jego ojciec.
2: W porządku, nie będę go o nic pytać, powiedziała Elizabeth. Ale niezupełnie się z panią zgadzam. Moim zdaniem Simus wie o wiele więcej niż pani sądzi, tylko w dziwny sposób nam o tym komunikuje.
3: Cokolwiek takiego wie, jeśli o mnie chodzi, może zachować to dla siebie.
2: Chyba się pani nie boi.
3: Kto powiedział, że się czegoś boję?
2: Kiedy wspomniałam o małej dziewczynce, nie wyglądała pani na uszczęśliwioną.
3: Co ty opowiadasz, dziecko? Nigdy nie widziałam żadnej małej dziewczynki, nigdy.

0: Jestem prostym facetem, który docenia smak prostych potraw. Pani Patrick posłała Elizabeth wymowne spojrzenie. Bardzo mnie to cieszy. Niektórzy ludzie mają zbyt wyszukane gusta, nie sądzi pan? Zjedli kolację w pokoju śniadaniowym. W jadalni było bowiem o wiele za zimno i nie paliło się w kominku. Pani Patrick podała zupę jarzynowo-fasolową, a potem pieczonego kurczaka i szarlotkę. Lenny przyniósł butelkę czerwonego wina i wypili wszyscy za swoje zdrowie oraz za nowe, lepsze czasy. Po kolacji Elizabeth i Lenny przeszli do salonu, usiedli na wielkiej, wytartej kanapie i zaczęli rozmawiać o tym, co działo się z nimi od zakończenia wojny. Simus dorzucił drewna do ognia i w kieliszku Elizabeth zamigotały płomienie. — Brałeś udział w bitwie o Guadalcanal, prawda? — zapytała Elizabeth. Lenny wypił łyk wina i uciekł spojrzeniem w bok. — Na ogół o tym nie mówię. — To było takie straszne? — Próbuję o tym nie myśleć. Straciłem tam dużo przyjaciół. Byłem święcie przekonany, że sam też zginę i nie chciałbym nigdy w życiu doświadczyć znowu tego uczucia. Elizabeth wzięła na kolana wielki, oprawny w brązową skórę album i pokazała mu swoje fotografie z liceum, z wakacji w Kalifornii i z kampusu w Hartford. Podoba mi się to zdjęcie, na którym zasłaniasz oczy, stwierdził z uśmiechem. A to kto? Zapytał po chwili. Chyba nie Laura. Pokazywał palcem kolorową fotografię siedzącej przy basenie ślicznej młodej blondynki w czerwonym kostiumie. Ależ tak, Laura. Zrobiono jej to zdjęcie, kiedy dostała pierwszą rolę w filmie. Grała pokojówkę w hotelu Ritz. Musiała powiedzieć tylko jedno zdanie. Czy mam posprzątać w pokoju, proszę pana? Zrobiła się całkiem ładna. Powiedzmy, że nie brakuje jej adoratorów. Występowała w jakimś innym filmie? Tylko w ogonach, w rolach chórzystek, ekspedientek, kelnerek, tancerek, ale w tym roku ma nadzieję, że nastąpi wielki przełom. Cóż, życzę jej powodzenia. Powiedział Lenny. Z tą urodą na pewno na to zasługuje. A to kto? Elizabeth oparła się o jego ramię i zerknęła na fotografię, którą wskazywał. Stała na niej w samym rogu Central Parku w Nowym Jorku, naprzeciwko hotelu Plaza. Było lato i miała na sobie żółtą, popelinową bluzkę i białą spódnicę do kostek. Za jej plecami stała mała dziewczynka. Dość blisko, żeby pomyśleć, że poprosiła o to, by znaleźć się na zdjęciu, ale nie aż tak, by sprawiała wrażenie kogoś znajomego. Dziewczynka miała bardzo białą twarz i była ubrana cała na biało. Kiedy robiono zdjęcie, musiała się poruszyć, bo twarz była rozmazana, a oczy przypominały dwie ciemne smugi. Elizabeth poczuła na dłoniach gęsią skórkę.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek niemiecki. Kiedy w Europie Środkowej rozwinął się ruch kynologiczny, a jednocześnie rozwój miast pociągnął ze sobą wzrost przestępczości, zrodziło się zainteresowaniem psem służbowym. W Niemczech utworzono związek, którego celem było popieranie hodowli psów owczarskich, w których widziano dobry materiał na psa służbowego dla wojska i policji. W 1925 roku odbyła się we Frankfurcie nad Menem wystawa, na której poddano surowej ocenie owczarki i wyselekcjonowano osobniki mające mieć do tej pory najsilniejszy wpływ na kształtowanie tej rasy. Sylwetka prawidłowo zbudowanego owczarka niemieckiego jest prostokątna, mocna i harmonijna. Pies ma prosty grzbiet z wysokim, wyraźnym kłębem oraz pojemną klatkę piersiową z dobrze wykształconym przedpiersiem. Kończyny owczarka niemieckiego powinny być proste, idealnie równoległe i umięśnione, a ścięgna i stawy mocne. Dobrze wychowane owczarki niemieckie są zwykle bardzo opiekuńcze wobec swojej rodziny i są niebezpieczne tylko dla osób, które nie są jej częścią. Jednak źle wychowane owczarki niemieckie mogą stać się niebezpieczne nawet w pobliżu swojej rodziny. Ponieważ owczarki są dużą rasą psów z dużą siłą gryzienia, oznacza to, że mogą być bardziej niebezpieczne niż większość innych ras. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na to, jak niebezpieczne mogą być owczarki, jest to, jak są traktowane przez właścicieli. Dobre traktowanie tych psów znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że staną się niebezpieczne. Jednak owczarki zwykle dobrze reagują na szkolenie i zwykle szybko dostosowują się do ról, które otrzymują.

Kwiacik, ta koszulka, transkrach do roboty przecież. Krawacik i spodnia w kan.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Wojciech Kas. Ba.

Wiersz się zaczyna od ciemnych jesionów, a potem nie ma w nim nic pewnego. Adam Warzyk, wiersz o jesionach. Jest 7 grudnia 1952 roku, godzina 9. Na 7 oddział nerwic zgłasza się K. Wczoraj było jego 47 urodziny. Śnieg pruszy w parku jak łupież. Chmary wron. Mleczarz pcha wózek. Kominiarzowi zimno, więc gwiżdża na sierpień. Baba opuszcza siaty i chwyta za guzik. W bramie parka przyjechał z domu sam. Na wronę trąbi sanitarka. Ciało anginy i dyfterytu z mową kluskową i podgardlem prokonsula. 20-letnie ciało rzeżączek. 3. i ostatniej, z rzadką bakterią ulcus mole. Ciało zapaleń płuc, wątroby, zawału mięśnia sercowego, szkarlatyny, żółtaczki. Spowiadają się usta ciała. Wczoraj piły zdrowie, bo stuknęło w ciało 47 lat. A inne śpiewały 100. 100! Ho, ho. Anna to śpiewa. Hosanna.

Miałem 5 lat, gdy chwyciłem za stópkę. Za stópkę kieliszek podniosłem, gdy miałem 5 lat. Ach, co za stópka, gładka, wysmukła, a na niej kielich jak kwiat. Nic tylko wąchać, o matko, w gardło z niego lać. Mać! Byłem młodzikiem krnąbrnym, skłonnym do melancholii. Przy świętach rodzinnych dostawałem nie bez drwiny kieliszek wódki na boku 6 lub 8 razy w roku. Gdy pustoszał stół kram, do kieliszka lałem sam. Wiosną w średniej szkole zatrułem się alkoholem. Strojenie pianina, flagi gala, upitego wiozą do szpitala. Będą ratować ducha mego dla ciała pedagogicznego.

szkole pije raz w miesiącu. Nałogowo zaczyna na studiach, możliwie jak najczęściej i jak najwięcej. I wtedy porzuca uczelnię. Leczony w Gościszewie i Świecku. Nie pamięta rozpoznania, pamięta wojnę, ale zakazuje w domu żonie i córce rozpytywać i mówić o niej. W obozie nie pił. Jedynie z Francuzami i Belgami. Mocną herbatę. Czaj. W rok po powrocie do kraju leczony znów. W Krakowie. A zanim wsiadł na statek Dulcynea, płynący z tułaczami wojennymi do Polski, dostał pieniądze na powrót. Upity zataczał się ulicami Brukseli. Dzwonił drobniakami w kieszeni i krzyczał: patrzcie na kanalię, co się sprzedała! Tak widzieli i słyszeli go ludzie. Tak to widzenie i słyszenie zapisał Maciuś Kapela w liście do Pietrka Pęcherza. W urzędzie repatriacyjnym wpisał do księgi pamiątkowej: wróciłem i żyję. Właśnie tak, że wrócił i żyje. Jakby w ten sposób unieważniał swoją papierową śmierć, te wszystkie stronice, na których pisano o jego zaginięciu. Za inteligentny i trafny uchodził pożegnalny artykuł w tygodniku powszechnym Pióra Gracjana Gałki. W krakowskie rogatki wjechał, jak podaje w lirycznej grotesce, w stylu iście triumfalnym, w euforii, twórczej ekstazie i na wielorybie, jakby wypadł ze snu kapitana Ahaba, śniącego ujeżdżanie wielkiej ryby. A tu tak, czarny mak, ciemny smak.

0: świat. Kruche szkło, maski i instrumenty. No cóż mi kwiaty i szmaragd i gitara i okręty.
1: Co się łzą oświeciło, to słońcem wschodzi. Co się w ziemię wrzuciło, to się urodzi. Co się wiatr rozmotało, to się zmota. Za pagórkiem cicha woda.
0: No bo poezja odwołuje się...
2: I zaraz to odszczekuje jak pies.
0: No bo poezja odwołuje się do krańców duszy ludzkiej.
2: I zaraz kuli ogon jak kopnięty pies.
0: No bo odwołuje się do głębi duszy, gdzie cienie innych światów suną.
2: A teraz psiowaruje i kuli uszy.
0: Jak cienie bezimiennych statków.
2: Bawi się w kijki, szmatki.
0: I bezszelestnych okrętów.
2: Znów odszczekuje do immentu. Ratuj Boże, ratuj aniele, który szedłeś przez mgłę i zauroczyłeś. Ratuj dziadku po kądzieli, który umarłeś na delirium tremens. Ratuj dziadku po mieczu, pijaku, nieburaku, teraz przy mnie siądź. Ratuj matko przez twoje trwożne lęki, przez padaczkowy trans. Ratuj ojcze, ratuj twoja depresjo, manio, co w tobie zdrowe i chore. Ratujcie, moi dawno umarli, obmyjcie mi obolałą głowę. Do gabinetu na badanie przychodzi chętnie. Psychosis manic depressive. Prodo minoris et potatorium in stadio depressive. Jest spokojny, kontaktowy, bierze witaminum C i B. W dzieciństwie w gorączce anginy miewał stany majaczeniowe. Pod zamkniętymi oczami widział treści wyobrażeń. Lubił to. Po dwóch dniach na oddziale tętno wynosi 100 na minutę. Ciśnienie 150 na 105. Na skraju nadgarstka lewego, po stronie dłoniowej i w zgięciu łokciowym dwie blizny linijne. Czerwone. Miękkie. Wczoraj na starówce za stówkę, w porze szarej, godzinie zarannej, kupiłem uncję czułości, deko przyjemności, szczyptę uśmiechu. Była to czułość nieczuła, mówi święta Perpetua. Przyjemność, która stęka, dziwi się święta Jagienka. Znasz ty uśmiech udawany, pyta święty January. A gdy wyszedłem na plac świętego Boromeusza i stamtąd, gwiżdżąc, schodziłem w dół przez szeroko-szaroką świętą Łucję. Ach, tam to dopiero zobaczyłem najpracowitszą prostytucję. Co tam uliczna? Ta była bombastyczna i orgiastyczna i miała w sobie coś z planetarno-metafizycznej katastrofy, z mojego rozchwianego kroku i rozchwianej strofy, a ludzie i pieski, wszyscy bez wyjątku, sobą byli zajęci. Myślałem, ręce załamie święty Stanisław ze Szczepanowa, lecz nie był sam. Tu o pomstę wołali wszyscy święci.

gdy piję, chcę być wciąż na rauszu, od gwiazdy porannej do gwiazdy wieczoru, pragnąć ciebie, żono, w łóżku i tańcu, po pańsku w nosie podłubać i bez oporu. A gdy nie piję, jestem wrogiem wody, nie sprzedaję rzeczy, a do domu znoszę cuda, tubę, pajacyka, skrzypeczki marudy. W pisaniu grzeszę, na spacerach poszczę.

minuty. Wahadełko, zaklinam na bogów! Jeśli mam upaść, to nie ze schodów. Z kolan żony Henia i owszem, nie zaboli i będzie prościej. Ale z ciebie ziółko, wahadełko, dziś oszczędzisz, jutro piekiełko. Rzeknij więc, powiedz przecie, kto normy ustala w świecie? Cierpi na zaburzenie samopoczucia. Okresowo jest wzmożone albo obniżone. Wiosną i jesienią diabeł w jego głowie uprawia czarny ogród depresji. Latem i zimą Bóg zakłada mu za lewe i prawe ucho kwiat hipomanii. Obmacywanie utrudnione z powodu otłuszczenia. Oporów patologicznych i bolesności nie stwierdza się. W okolicy prawej pachwinowej pod skórą miękki guz wielkości orzecha włoskiego. Lipoma?

Braciszku, ratuj. Pod okno sprowadź chór papieski i cherubiński, śpiewaków czeskich, knedliczki z piwem, madrygalistów neapolitańskich i mediolańską diwę, Pergolesiego i Chopina, kapelę z Pragi. Niech stolice wyśpiewa, trubadura, bo mandolinę przytula, nuty z Paryża i Londynu, Rotmanse i Danhille. Będzie więcej dymu i dyrygenta z batutą koniecznie słoneczną. Karajan też by się przydał, a ten kucharz naprzeciwko splin do zupy lał. Wystarczy. Czas na interwał. Dobądź okarynę. Zagraj jak Bożek Delficki. Spłynie grudzień do Wisły. Spłyną wrony jak stateczki. Za Mekkę do beczki. Ratuj, braciszku, i gdzie bądź zanieś zaklętą w glinianą okarynę melodię mojej skargi. Drwinę. Z widzenia zobaczyłem żonę w lustrze, a była w kuchni. To trwało chwilę i tak w oczach zostało. Ratuj, żono. Zawieź do Rawenny, do Danta, najlepiej statkiem parowym, z portu w Dalmacji. Dalej pociągiem czytaj mi La Divina Commedia i chwyć za rękę, gdy wstąpimy do Inferno. Do Iwaszkiewicza pisałem, podróż w dantejskie zaświaty trzeba odbyć, mając 16 lat. Z Rawenny pojedziemy do Florencji, z Delty Wygnania, do ujścia początku. Ratuj. Z Galleria dell'Accademia, gdzie stoi posąg Dawida, popłyńmy przez Mare Internum, przez jego 7 mórz i 13 wielkich wysp, do wiecznego miasta Jeruzalem, które założył pasterz i poeta, wódz i król. A kiedy wypatrzymy port w Hajfie, otwórz Sefer Techilim i czytaj. Pokrywają się łąki stadami, oblekają się w zboże doliny, wykrzykują i śpiewają. Słyszysz uryjską harfę, galilejską fletnię? Ratuj. Zawróćmy i popłyńmy statkiem białym jak albatros do Annaby, portu w Algierii, zwanym kiedyś Hipponą lub Hippo Regius. Na wysokości podziemnej Kartaginy zaczniesz czytać Confessiones nawróconego grzesznika,

biskupa Hippony i doktora Gratie. Po tę księgę sięgaj zawsze. Ora et labora. Ratuj! Z piachów Afryki przez Mare Internum udajmy się na północ, do Francji, do Zatoki Lwiej i Portu Set. Tu, w Le Cimetière Marin, jest zakopany, jak w środku swojego poematu, Valéry. I dalej na północ, przez pola Languedocji, Prowansji, Burgundii, Bretanii, zimne wody La Manche do Londynu, do The Wasteland Eliota, a stąd na wschód. Balonem? Do Petersburga, gdzie Błok, twój ukochany Błok, łapał obłok poezji i pisał w gorączce scytów. Ratuj! Na koniec na wzgórze mnie zawieź do prania popowskiego, rudego, zatoki słonecznej szczupaczej, na dukty sosnowe, nad skarbek wesołek nickie, do domku z cegły, chmielu na rogach, lampy naftowej, gniazda na dachu i bociana wdowca, do kaczek w trzcinach, kormoranów na wyspach, do pelargonii i dzikiego wina w oknach, do biurka, które podeprę tomem Szekspira, a na kartce zapiszę, gdy próg domu przestępujesz.

Dlaczego jesteś taki sztywny? Nieznośnie letni. Tliło się? Nie tli. Maciuś mówi, zawiało ojczyznę i chlub setę. Zawiało ojczyznę jeszcze seta. A gdy oczy misi mętnieją, woła konkieta. Taki jeden malutki podbiera obrzędy, grzędy i rzędy, żarna i żagwie faktomontaży. Ot krasnoludek cwaniutki wyjada nam z lodówki. Na serio mów bratu swemu, niegdy jesteś zawiany, że pochodzi od Boga, a ruch jest przeceniany. Wziął raz jeden poeta na chatę brzydule. Jestem głodna, miałknęła. W lodówce zastała wiersze i cebulę.

epitety, inne witryny, inne makatki, inne winiety, inne fikołki, inne szpagaty, inne wolty, inne koziołki, maski magie, maski obrzędy, maski makabry, maskarady, inne palety, inne gamy, inne wachlarze, inne światłocienie. A co jest przygnębienie? A co przerażenie? Inna balanga, inna popijocha, inny ochle, inna bibka. Łyk pierwszy, łyk chyłkiem, łyk przelotny, łyk na odczep. Inne picie na pochybel, inne w górę serca, inne na zdrowie. Ten tylko się dowie, ten tylko ci powie, kto struchlał jak pień. A co jest rzucać się we śnie? A co zły sen? Inne marionetki, inne manekiny, inne kukiełki, inne pajacyki, inne fiksum dyrdum, inne fiubździu, inne fioł, inne hopla, inne amulety, inne fetysze, inne talizmany, inne gadżety. A co jest skończony? A co niepotrzebny? Kantyczka z pyszczka, oberek z obierek, barkarola z podpola, inne śmiechy chichy, inne szast prast, inne rachciach, inne gadki, inne głupstwa, inne androny, inne bzdury. A co jest stroić skrzypce? A co stronić od ludzi? A ponury? Inne ćwieki, inne kołki, inne gwoździe, inne śruby, inne nity, inne wersy, inne wersety, inne frazy, inne frazety, inne szyki, inne zasadzki, inne pułapki, inne wnyki, inny stróż języka mego, inny cieć, inny strażnik, inna czujka. A co jest warta myśl samobójcza?

Puk, puk, puk. Lekarz. Leczę ludzi, a oni i tak umierają. Poeta. Leczę słowa, a potem umieram. Płuca. Wypuk jawny, szmer pęcherzykowaty. Czaszka. Na opuk niebolesna. Puk.

Ruch, seks, orgazm, ciało, a teorie, formuły, systemy, a wtedy, gdy się doleciało, gdy wrzasnęli, nie chcemy. A kwant, kosmos, pustka, dadaizm, feminizm, ateizm, gdy stan twój wzięli na usta, na rąby i trójkąty pocieli, a telewizja, sejm, partie, celebryci, politycy, prezesi, nawet te kolana obdarte, gdy dobrze robiłem cześć, i także wiersz Juliusza, Adama i poemat od prerii do Syberii, flama po oleju, krwi plama, prawo własności i prawo serii, forsa, sława, media, spryt, przystawka, i czwarte danie, mówię panu, bum, cyk, cyk. To wszystko przereklamowane. Hej, roeta, właśnie, zagro, jest chóra.

kim jestem. Ikoną poety. Jak tyle innych ikon na firmamencie świata. Chcę przeniknąć siebie na przestrzał i dotknąć ściany, w którą jest wbity ćwiek mojej duszy. Gloria. Amen.

przynieś kałamarz, ten srebrny jak płotka i pióro. Lecz wpierw zamocz stalówkę w różanym brzasku alei, tej, gdzie stoi nasz dom. Napiszę ci jeszcze jeden wierszyk o tym, jak czyżyk na parapecie celi chce być gołąbkiem pokoju i dopomina się tak śmiesznie, szyjką i dzióbkiem, aby roznieść te strofy do wszystkich ludzi dobrego serca. Od Dublina po Rzym, od Pragi po Wolę, od Prania do Krakowa, od Sopotu do Gdyni. Tam napisałem, że wróciłem i żyję. Dam mu jeszcze kijek. Taki kijek, kirek. A gdzie mu z dzióbka wypadnie, tam zakwitną konwalie. A to pióro, to chciałbym, żebyś po mojej śmierci wrzuciła do Wisły. Może ci się przyśni, jak rzeką płyną róże zakwitające z pióra czyżyka, który i strofy, i piórko w niej zgubił 20 grudnia, gdy wracałem przez park i nie zdążyłem go spytać, czy trafił do ludzi, bo sam się do nich śpieszyłem. A czyżyk powiedział mi o tym pielęgniarz piszczący fraszki co niedziela, odleciał do Madonny. Wreszcie zrozumiał, że wyfrunął spod pędzla Dürera.

0: z kolumnad gazet wygnany
1: – wiersz.
0: Pod strzechą swojską kopnięty
1: – wiersz.
0: W warszawskim salonie wyśmiany
1: – wiersz.
0: W oślej ławce posadzony
1: – wiersz.
0: Przed Sejmem do kubła wyrzucony
1: – wiersz.
0: Przez gołębie we Lwowie obsrany
1: – wieszcz.
0: Kloszarda na kielicha woła
1: – wiersz.
0: Bomba w sercu wariata
1: – wiersz.
0: Do kliniki na eutanazję wieziony
1: – wiersz.
0: Na ciebie, robaczku, pokazuję
1: wiersz.

Granica lewa serca przesunięta o jeden palec. Boży? Tony? Serafińskie? Na koniuszku głuche, czyste. Nad mostkiem westchnień? Dźwięczne. Nad aortą pierwszy ton głuchy. Akcja miarowa. Wierszak?

to ja, moi państwo, śpię znów do południa? Ja, który w Nowogródku, Kalniku, Gracu, Oslo, Palermo, Berlinie o 6 rano ubierałem się i rozbierałem do wiersza? Czy to ja mam wstręt do roboty słowa? Czy ja z niechęcią i odrazą wspominam ojca piekarza? Czy ja mówię do chudego literata nuda i trwoga? Nie mogę, nie umiem sklecić linijki, na list odpisać urzędnikowi, dać strofkę kukułce za ścianą. Czy to ja rzucam w kąt Horacego, na Bacha się wypinam, nie mielę kawy w czerwonym młynku, nie parzę? Czy ja przerzucam wyborczą krytykę polityczną Cyrulika, Kwadrygę i warczę, że pisaninę całej Warszawy mam w organie, który węglarz z ulicy Browarnej wystawił za krzaka? A może to mój cień? Cieniowi tak zimno. Może on rośnie i maleje w knajpach, napada na dorożki, budzi bogów winnych w głuchą i wilgotną noc, telefonuje do Śnieżynki i Krzysia, Zbyszka i Rysia, cień zodiakalnego wodnika, cień kontynentalnej grozy, cień knura na postronku, cień putta z zadartym noskiem. Cień wikarego parafii, poezja, duże oczy i cień pokutnika. To on, zmarznięty, zagubiony, błąka się po pokojach. Przewraca aniołki i obok muszli sika, gubi aureole. Nie, to o mnie mówi teściowa, że pisze głupie kawałki. O mnie mówi żona, że zadręczam ją jak Otello. O mnie mówi ciotka ta z Pragi, że nie mam stałej posady. Bolesna ruchliwość umysłu. Bolesny szkwale wyobraźni. Bolesny zachwycie dla bytu. Bolesna liryczności sztuki, boleśnie malutki czyżyku Dürera, boleśnie piękna Wenus Tycjana, boleśnie przeklęte moje pisze, nie pisze, bolesna posępności umysłu, bolesny lodowcu wyobraźni, bolesny zachwycie dla nicości, bolesna liryczności szmelcu, boleśnie wypchany orle, boleśnie spotworniała suko, boleśnie głupie moje pisze, nie pisze.

Teraz poderwij się i krąż jak trzmiel po tarasie. Skup gęste brwi do woli. Ach, te przyzwyczajenia. Powiedz to swoje ba. Napisz wiersz w transie. Jeden, drugi. Wciąż nie masz dość brzęczenia słów? Nie widzisz mnie cielesnej? Jestem jak obłok, który na tacy wnosi pachnącą kawę i rozpływa się za agrestem. A ty gdzie jesteś? Słyszę, gdy mówisz bądź, usiądź na ławie, czytaj coś, rób na drutach, ale nie odchodź. Pogłaszcz pochmurną. Jest obok jak obłok. Ba? Ba.

0: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko na podstawie poematu Ba Wojciecha Kasa. Wystąpił Łukasz Borkowski. W słuchowisku wykorzystano fragmenty archiwalnych nagrań Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, recytującego swój poemat Niobe. Muzyka Michał Zdunik. Kompozycję wykonał zespół wiolonczelistów w składzie Agnieszka Kilian, Wojciech Bafeltowski, Piotr Rościszewski oraz Maria Wondołowska, sopran. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Michał Zdunik.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zagłada słoni. Możliwe, że tuńczyk błękitny to nie jedyny gatunek, który wkrótce może zniknąć z powierzchni naszej planety. Jak podaje Wacław Smil, według najbardziej wiarygodnych szacunków na początku XIX wieku na kontynencie afrykańskim mogło żyć maksymalnie 27 milionów tych zwierząt, przy czym faktyczna ich liczba wynosiła prawdopodobnie około 20 milionów. Obecnie populacja słoni w Afryce liczy znacznie poniżej miliona osobników. Główną przyczyną jest handel kością słoniową. Mniej więcej do 1860 roku eksport tego surowca z Afryki utrzymywał się na poziomie około 100 ton rocznie. Kość słoniowa była wykorzystywana m.in. do produkcji biżuterii czy klawiszy do fortepianów. Niestety, popyt na kość słoniową stale rósł. W XX wieku wywieziono co najmniej 40 tysięcy ton kości, co wymagało zabicia przynajmniej 12 milionów słoni. Współcześnie wcale nie jest lepiej. W Chinach popyt na kość słoniową nie słabnie. Między 2009 i 2014 liczba słoni w Mozambiku zmniejszyła się o połowę, do 10 tysięcy osobników. W tym samym czasie w Tanzanii zabito ich ponad 85 tysięcy. Winne są m.in. Chiny, gdzie kość słoniowa była niezwykle popularna. Na tyle, że pod koniec 2017 władze pod presją społeczności międzynarodowej zakazały handlu i przetwarzania tego surowca.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Czas jest jedną z najbardziej tajemniczych i niewytłumaczalnych koncepcji, z jakimi spotykają się naukowcy. Postrzegamy go jako coś oczywistego. Przeszłość pozostaje w naszej pamięci. Teraźniejszość przecieka nam przez palce, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Współczesna fizyka pokazuje, że czas nie jest tak prosty, jak się wydaje. Mechanika kwantowa i teoria względności ujawniły coś przerażającego. Czas nie płynie, ale istnieje jednocześnie, a może w ogóle nie istnieje. Być może rozkłada się na kwantowe ramki jak film, a może nawet cofa się. Niektóre hipotezy są tak radykalne, że fizycy zaczynają wątpić w rzeczywistość. Jeśli są prawdziwe, nasze wyobrażenia o przeszłości, przyszłości i teraźniejszości mogą okazać się całkowicie błędne. Niektórzy fizycy twierdzą, że czas jako odrębna jednostka w ogóle nie istnieje. W fizyce klasycznej czas był uważany za wielkość absolutną. Newton był zadowolony z idei, że po prostu płynie samoczynnie. Ale mechanika kwantowa burzy to przekonanie. Cząstki zachowują się tak, jakby w ogóle nie potrzebowały czasu. Ich stan opisują funkcje falowe, które nie wskazują bieżącej minuty, sekundy ani chwili. Co więcej, eksperymenty z splątaniem kwantowym pokazują, że połączenie między cząstkami powstaje natychmiastowo, niezależnie od odległości. Sugeruje to, że znany nam upływ czasu może być jedynie ograniczeniem naszej percepcji, a nie właściwością samego wszechświata. Jeśli czas nie jest fundamentalny, to być może jest po prostu statyczny. Zgodnie z teorią blokowego wszechświata, czas nie jest upływem, ale zamrożonym czwartym wymiarem. Ciągłość wszystkiego, co było, jest i będzie, istnieje już jednocześnie. Ale postrzegamy ją sekwencyjnie, jakbyśmy przewracali strony książki. Einstein na początku XX wieku zasugerował, że przeszłość i przyszłość mogą istnieć równolegle z teraźniejszością. Co więcej, po śmierci swojego bliskiego przyjaciela napisał w liście, że rozróżnienie między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest jedynie uporczywą iluzją. Zaskoczyło cię to? Jedną z najbardziej szokujących opinii na temat problemu czasu przedstawił fizyk Carlo Rovelli w swojej pracy. Twierdzi on, że czas nie jest obiektywną rzeczywistością, ale produktem naszej świadomości. Innymi słowy, istnieje, ponieważ go postrzegamy. Wyobraź sobie wszechświat bez obserwatorów. Nie ma zegarów, nie ma nikogo, kto rejestruje wydarzenia, co oznacza, że nie ma też czasu. Pojawia się on dopiero wtedy, gdy umysł zaczyna go śledzić, pamiętając przeszłość i przewidując przyszłość. Oznacza to, że gdyby nie było świadomości, nie byłoby czasu w sensie, jaki znamy. Jeśli wszystko, co wiemy o czasie, jest iluzją, czy oznacza to, że w ogóle nie istnieje? Nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi, ale jedno jest jasne. Nasze znane postrzeganie czasu jako czegoś fundamentalnego zaczyna się chwiać, jeśli jest on tylko przejawem naszego umysłu. Oznacza to, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona, niż nam się wydaje. Czas płynie tylko w jednym kierunku, od przeszłości do przyszłości. Rozbitej filiżanki nie da się złożyć z powrotem. Starzenia się ciała nie da się cofnąć. Gwiazdy nieuchronnie wypalają się, pozostawiając po sobie martwe szczątki. Jest to strzałka czasu łącząca wydarzenia w ścisłej kolejności. Ale co jeśli czas ma nie jedną, ale dwie strzałki, a druga jest skierowana w przeszłość? Z naukowego punktu widzenia przyczyną jednokierunkowości czasu jest entropia, miara nieuporządkowania systemu. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia zawsze wzrasta. Kostka lodu topnieje, z czasem pokoje stają się nieuporządkowane, a stare rzeczy się psują. To właśnie wzrost nieuporządkowania wyznacza kierunek czasu. Ale tu pojawia się problem. Jeśli spojrzymy na podstawowe prawa fizyki, takie jak równania Newtona, równania Maxwella, a nawet mechanika kwantowa, stwierdzimy, że nie zabraniają one czasu płynąć w przeciwnym kierunku. Dlaczego więc nie widzimy rzeczywistości, w której entropia maleje, a wydarzenia przebiegają w przeciwnym kierunku? Fizyka przeprowadziła już eksperymenty pokazujące, że w mikroswiecie czas nie płynie tak ściśle do przodu, jak w makroświecie. Na przykład proces kwantowy może przebiegać jednocześnie w obu kierunkach. W 2022 roku naukowcy z Oxfordu i Wiednia wykazali, że cząstki kwantowe mogą poruszać się zarówno do przodu, jak i do tyłu w czasie. Antymateria i jej związek z przeszłością w równaniach mechaniki kwantowej. Antymateria zachowuje się tak, jakby poruszała się wstecz w czasie. Niektórzy fizycy uważają nawet, że antycząstki są po prostu zwykłymi cząstkami poruszającymi się wstecz w czasie. Te dziwne zjawiska mogą oznaczać, że czas wcale nie jest sztywno ukierunkowany, ale że jego przepływ zależy od obserwatora i warunków. Czy można cofnąć czas? Teoretycznie tak. W 2019 roku fizycy przeprowadzili eksperyment kwantowy, w którym za pomocą komputera kwantowego udało im się odwrócić proces w czasie. Wymusili oni powrót cząstek do przeszłości, jakby nacisnęli przycisk cofnij. Chociaż eksperyment przeprowadzono na poziomie cząstek mikroskopijnych, sugeruje on, że odwrócenie czasu nie jest niemożliwe. Jeśli cząstki w świecie kwantowym mogą powrócić do przeszłości, to być może w pewnych warunkach świat makroskopowy podlega tym samym prawom. Jeśli czas może cofać się, nie jest niemożliwe, że możliwe są również podróże w czasie. Niektóre teorie, w tym teorie Kipa Thorna, sugerują, że krzywizna czasoprzestrzeni może prowadzić do powstania pętli czasowych, dzięki którym można podróżować do przeszłości. Jednak w tym miejscu pojawia się paradoks przyczynowości. Co by się stało, gdybyś cofnął się w czasie i zapobiegł własnym narodzinom? Fizycy proponują różne rozwiązania tego problemu, takie jak teoria samospójności historii. Wniosek. A co, jeśli po prostu nie zauważamy drugiej strzałki? Być może w odległych regionach wszechświata czas naprawdę płynie wstecz. A może na poziomie kwantowym rzeczywistości istnieje ukryta symetria, która pozwala czasowi poruszać się w obu kierunkach? Jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania tylko jednej strony rzeczywistości, ale to nie oznacza, że druga strzałka czasu nie istnieje. Co by było, gdyby czas nie był nieskończoną linią rozciągającą się w przyszłość, ale pętlą, która nieustannie się powtarza? Wyobraź sobie, że wszechświat nie porusza się od początku do końca, ale cyklicznie doświadcza tych samych wydarzeń w kółko. Hipoteza pętli czasowej sugeruje, że rzeczywistość nie jest liniowa, ale cykliczna. Oznacza to, że wszechświat może powstawać, rozwijać się i umierać w nieskończoność, a następnie powracać do swojego pierwotnego stanu. Ale co powoduje jego reset? Niektóre modele kosmologiczne sugerują, że Wielki Wybuch nie był jednorazowym wydarzeniem, ale raczej kolejnym cyklem w serii. Na przykład teoria Wielkiego Odbicia zakłada, że wszechświat najpierw się rozszerza, następnie kurczy do punktu krytycznego, a następnie ponownie eksploduje, rozpoczynając nowy cykl. Niektóre modele kwantowe sugerują, że czasoprzestrzeń może tworzyć pętle na poziomie fundamentalnym, tworząc zamknięte krzywe czasopodobne. Jeśli tak jest, to wszyscy przeżyliśmy to życie nieskończoną liczbę razy i przeżyjemy je ponownie. Jeśli czas naprawdę tworzy pętle, może to oznaczać, że przyszłość jest już z góry określona, ponieważ wpływa na przeszłość. Okazuje się, że twoja dzisiejsza decyzja była już uwarunkowana wydarzeniami z przyszłości. Na poziomie kwantowym zaobserwowano już coś podobnego, na przykład w eksperymencie opóźnionego wyboru Johna Wheelera. Pokazuje on, że cząstka może zdecydować, jak się zachowa na podstawie przyszłych obserwacji. To nasuwa pytanie, czy nasz wszechświat może znajdować się w podobnej pętli przyczynowości? Teoretyczne modele zamkniętych krzywych czasopodobnych sugerują, że niektóre części wszechświata mogą istnieć w ciągłym powtarzaniu się, gdzie przeszłość i przyszłość są od siebie zależne. Jeśli tak, to nie żyjemy tylko w świecie przyczyny i skutku. Istniejemy w skoordynowanej pętli czasowej, w której przyszłość już wpływa na przeszłość. A co jeśli naprawdę utknęliśmy w pętli? Niektórzy fizycy idą jeszcze dalej i sugerują, że nie tylko wszechświat jako całość, ale także sama struktura czasu może być cykliczna. Oznacza to, że po załamaniu się czasoprzestrzeni może ona ponownie rozpocząć się z tymi samymi prawami fizyki. Ale czy istnieje jakieś wyjście, czy też w nieskończoność powtarzamy ten sam scenariusz? Być może nawet tego nie zauważamy, ponieważ za każdym razem zapominamy o poprzednich cyklach. Krótko mówiąc, jeśli teoria jest słuszna, to wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło, będzie się powtarzać w nieskończoność. Nie ma punktu końcowego, nie ma ostatecznej przyszłości. Wszechświat może być nie tylko ogromny, ale także nieskończenie powtarzalny, jak zepsuta płyta. A co jeśli czas jest niczym więcej niż efektem ubocznym fluktuacji kwantowych powstających na najgłębszym poziomie rzeczywistości? Fizycy sugerują, że czas może wcale nie być ciągłym przepływem, ale może pojawiać się i znikać w chaotycznym tańcu piany kwantowej. Kiedy schodzimy do najmniejszych skal, do świata mniejszego niż atomy, mniejszym niż protony, a nawet mniejszym niż kwarki, wkraczamy w sferę grawitacji kwantowej. Tutaj czasoprzestrzeń nie jest już gładka, jak w fizyce klasycznej, ale jest kipiącym, chaotycznym oceanem mikroskopijnych fluktuacji przewidzianych przez Johna Wheelera. Ta kwantowa piana składa się z maleńkich bąbelków czasoprzestrzeni, które pojawiają się i znikają losowo. Obowiązują tu zasady mechaniki kwantowej, a jedną z najbardziej szokujących konsekwencji jest to, że czas może nie być ciągły, ale dyskretny. Zwykłe wyobrażenie czasu jako rzeki może być błędne. Fizycy rozważają modele, w których czas nie jest płynnym przepływem, ale serią zdarzeń kwantowych zachodzących na tle piany kwantowej. Niektóre hipotezy sugerują, że czas może pojawiać się i znikać w najmniejszych skalach, a my postrzegamy go jako ciągły tylko z naszego makroskopowego punktu widzenia. Przyczynowość, czyli to, dlaczego coś się dzieje, może być jedynie zjawiskiem probabilistycznym wynikającym ze złożonej interakcji fluktuacji kwantowych. W najgłębszym sensie czas może w ogóle nie istnieć. Istnieją tylko chaotyczne zmiany, które interpretujemy jako upływ czasu. Chociaż nie jest jeszcze możliwe bezpośrednie zmierzenie piany kwantowej, istnieją już pośrednie dowody jej istnienia. Na przykład obserwacje promieni kosmicznych wykazały, że podczas przemieszczania się na duże odległości we Wszechświecie zachowują się one tak, jakby zderzały się z mikroskopijnymi fluktuacjami czasoprzestrzeni. Badania w ramach pętlowej grawitacji kwantowej pokazują, że czas może być kwantowy, to znaczy składać się z oddzielnych kwantów, najmniejszych niepodzielnych jednostek. Okazuje się, że jeśli czas rodzi się z piany kwantowej, to w sensie fundamentalnym może w ogóle nie istnieć. Oznacza to, że sama koncepcja przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest jedynie wygodną interpretacją chaotycznych procesów kwantowych. Być może więc czas nie jest rzeczywistością, a po prostu jedną z najbardziej złożonych iluzji. Wyobraźmy sobie, że każdy nasz wybór nie tylko zmienia przyszłość, ale tworzy nowy wszechświat, w którym rozgrywają się wydarzenia. Idea ta znana jest jako interpretacja wielu światów mechaniki kwantowej. I jeśli jest prawdziwa, to czas może nie być podstawową jednostką, ale po prostu efektem obserwatora przeskakującego między alternatywnymi światami. W fizyce klasycznej przyszłość wydaje się jasno określona.

prostu naszą interpretacją tego, jak przechodzimy sekwencyjnie z jednego świata do drugiego. Każda chwila jest punktem rozgałęzienia. Nasza świadomość postrzega sekwencję przejść między alternatywnymi rzeczywistościami jako ruch do przodu w czasie. Ta idea wyjaśnia jednocześnie kilka tajemnic. Dlaczego przyszłość jest nieokreślona, podczas gdy przeszłość jest stała? Ponieważ przeszłość jest zbiorem rozgałęzień, które zostały już przebyte, podczas gdy przyszłość jest nieskończonym zbiorem możliwych opcji. Dlaczego nigdy nie widzimy skutków superpozycji kwantowej w życiu codziennym? Być może dlatego, że każda możliwa superpozycja po prostu przechodzi do swojego własnego wszechświata. Dlaczego czas ma jeden kierunek? Nasza świadomość porusza się tylko wzdłuż tych rozgałęzień, w których obserwuje się logiczną przyczynowość, podczas gdy inne pozostają poza progiem percepcji. Współczesne badania sugerują, że interpretacja wieloświata może nie być tylko argumentem filozoficznym. W 2022 roku grupa fizyków zaproponowała eksperyment, który mógłby dostarczyć bezpośrednich dowodów na istnienie alternatywnych rzeczywistości na poziomie kwantowym. Jeśli okaże się, że każda decyzja kwantowa naprawdę tworzy nową gałąź rzeczywistości, stanie się jasne, że czas nie jest obiektywnym parametrem, ale subiektywnym postrzeganiem przejść między światami. Przeszłość i przyszłość współistnieją jednocześnie. My po prostu postrzegamy tylko jedną z możliwych sekwencji wydarzeń. Nasza świadomość może być procesem kwantowym, który przeskakuje między różnymi gałęziami rzeczywistości, tworząc iluzję ruchu do przodu. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli czas jest tylko iluzją zrodzoną z nieskończonego rozwoju wszechświata, to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. Po prostu w różnych światach nie poruszamy się wzdłuż rzeki czasu, ale raczej przez kwantowy labirynt, w którym każdy krok tworzy nową ścieżkę. Fizyka wielokrotnie dowodzi, że nasze rozumienie czasu może być głęboko błędne. Pięć najbardziej przerażających teorii dotyczących czasu kwantowego, które rozważaliśmy, pokazuje, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i tajemnicza, niż nam się wydaje. Ostatecznie więc czas może być tylko iluzją, wygodną konstrukcją, która pomaga nam postrzegać rzeczywistość, ale nie istnieje obiektywnie. Może poruszać się w obu kierunkach lub, że tak powiem, zygzakować, tworząc cykle niekończących się powtórzeń. Piana kwantowa jest w stanie zrodzić czas, a u jej podstaw mogą leżeć chaotyczne fluktuacje kwantowe. Interpretacja wieloświata sugeruje, że czas jest jedynie efektem przejścia między nieskończonymi, alternatywnymi rzeczywistościami. Być może żyjemy w świecie, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jako takie po prostu nie istnieją. Istnieją tylko warstwy rzeczywistości, przez które się poruszamy, tworząc iluzję czasu.

my life.